Es con la cual li conquista li junju chi cooperativas por ficha junilash la es li na que que es ol chi pa inquil sali jalan jalan chi na jer sali junju chi calebal malaj sali junju kakui chi tenamit sabar kui na kulak li shkiab li puk tesipal esil al hain ulema jun li nim la saich o lech chuke re ana inch ki apshkush fedekovera li kyo kuchik chi kulak sali cooperativas li kyo chi kulak sali rochochnal chiru li saqeo kha in na ka pantoshi chiru li kha kwa dios li honal nashkeke rem na tla o taruk to kwang hun kamokak kuchik rikin re shnun zinkil li hofok chi asilal ko akwi li nalep li tento kyo chi kulak sali kakiang malak li kyo kuchi shkulpala o li kwanko sali hunhuk chi cooperativas o kambi nak nakoy beni nak sasalech ol chi shkulpal li esilal li hunhuk chi nalep malak li sera akwi li nakakam sali kyang sa shkawa li nim la molam de cobera li na kulak erkin hunelik li kwan sale kyan li kwan roch peninkil re spanu kili khalan khalan chi angel na kanaw na kauli angel li kyo sali hunko chi cooperativas chiro li kutan anak kwan malak chiro li te chal kakui chi kuho kan na na kakesh sa ilech ol kakui shkakui la lech ol la ish li kyo kesh chi sholomin kil li junjun chi comunil angel li junjun chi cooperativas ultica pr spanukil bi sa speul ut chi chapin li junjun chi angel li tene pamil sa le pen spanak tento nak la yo ka chi holomin kat ka ushlak chi rishep la comun li she shakaban ka akwe se jun kutan aran sali hongfok chi cooperativa sabar kuin na kwank li hongfok chi shnim kalchutam aran na kwank li sikok u aran na kwank li rakok atin re shnau balut ril bal anie pep li komon li te holomin re li hongfok chi nim kal molam pieho kam nak kawak le chol re shpanun kil li kangel re shpere sin kil le komon il shpan na kwa kyo ko chi shkultikan kil utho na keno wakila esh kau li angel hain aban ingat chinak li kachol tento ban takakel ka e tento pilak chi chapil li hongkong chi taklak li hongkong chi angel li hongkong chi komona kwi li naoken li nasakon